Nondo akuria kirasa akuria agwa kanywa nasku ndionde yakure chuka amono mono kambi moto ngamoria nimutonyire kemborare na nogunira murumbuya na ava

0: achidi koni karani
1: abugotia
0: ntotweke vetoro mundu
1: kagutiare
0: dukire
1: itware Jesu kohanania
0: akina pastor musangi mutiukire
1: egwetare kionia
0: wagweta kiugo tu
1: ine waretwa
0: akrovena kionje vandu gegetwara kina tembea kana sibe withaike Ugenwe vetro omundi